0: فيه جسد يسوع المسيح مرة واحدة. كلام الرب.
1: Z listu do Hebrajczyków. Wyżej powiedział: ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składane są zgodnie z prawem. Następnie powiedział: oto idę, aby spełnić wolę Twoją. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Oto Słowo Boże.

0: con Dio. Partecipiamo dunque ad essa consapevolmente, piamente e attivamente, affinché possiamo crescere nella fede. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
1: I greet the Arabic speaking faithful. The liturgy is not a simple external presence, but a living encounter with God. Let us therefore participate in it. Let us therefore participate in it consciously, piously, and actively, so that we can grow in faith. May the Lord bless you all and protect you always from all evil.
2: Pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwach we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. W ostatniej katechezie poświęconej Sacrosanctum Concilium zostały wskazane racje, dla których ojcowie soborowi podjęli reformę liturgii. Przypomnieli o potrzebie świadomego, pobożnego i czynnego uczestnictwa w misterium wiary, o niezmiennych częściach liturgii z Bożego ustanowienia oraz o tych podlegających zmianom. Pragnienie ogólnej reformy nie zrodziło się nagle, lecz wyrażało się w działaniach kolejnych papieży od początku XX wieku. Soborowa reforma liturgii wpisuje się w żywą tradycję Kościoła, a jej właściwe rozumienie pozwala odrzucić nadużycia wynikające z niewłaściwej interpretacji jej zasad. Do pasterzy, biskupów i kapłanów należy strzeżenie i promowanie liturgii z zachowaniem norm, by ukazywać Kościół jeden, święty, katolicki i apostolski. Taka liturgia będzie środkiem ewangelizacji i narzędziem łaski. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
0: Saluto cordialmente i Polaki. Mi unisco spiritualmente a quanti si trovano a Częstochowa, dove oggi, a distanza di 70 anni, vengono rinnovati i voti di Jasna Góra della nazione polacca, redatti dal cardinale Stefan Wyszyński durante la sua prigionia. Il programma di rinnovamento morale della società in essi contenuto, attraverso la tutela della vita umana, la cura del matrimonio e della famiglia, e l'educazione dei bambini e dei giovani continui a ispirare l'impegno per la giustizia e la fraternità. A tutti la mia benedizione.
2: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Ze zgromadzonymi w Częstochowie, gdzie po 70 latach odnawiane są dzisiaj jasnopolskie śluby narodu, opracowane przez uwięzionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niech zawarty w nich program odnowy moralnej społeczeństwa przez ochronę życia ludzkiego, troskę o małżeństwo i rodzinę oraz wychowywanie dzieci i młodzieży będzie ciągle inspiracją do budowania sprawiedliwości i braterstwa. Wszystkim Wam błogosławię.
1: Through the protection of human life, the care of marriage and the family, and the education of children and young people, continue to inspire commitment to justice and fraternity.
3: I fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà.
1: And finally,
3: e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico.
1: Visitors and pilgrims
4: a conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani, ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
0: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
1: I extend my cordial welcome to the Italian-speaking pilgrims.
0: In particolare,
1: in particular,
0: saluto i direttori diocesani delle pontificie opere missionarie, i partecipanti all'incontro estivo per seminaristi,
1: and the summer gathering of seminarians,
0: gli ospiti della residenza Regina Celorum di
1: Santa Marinella,
0: e diversi gruppi parrocchiali.
1: And the various parish groups.
0: Saluto altresì i cresimati della diocesi di Chiavari.
1: I also greet those who are confirmed of the diocese of Chiavari.
0: Accompagnati dal loro vescovo.
1: Accompanied by their bishop.
0: Cari ragazzi,
1: dear young people,
0: avete ricevuto
1: with confirmation
0: you
1: have received the most beautiful gift, the Holy Spirit.
0: Non è un tesoro da tenere nascosto.
1: It is not a treasure to keep hidden.
0: Ma una luce che dovete far risplendere
1: ogni giorno. Shine every day.
0: Il mio pensiero va infine ai giovani,
1: and
0: ai malati,
1: finally my thoughts
0: e agli
1: go
0: sposi
1: to
0: novelli.
1: The young people, to those who are sick, and to newlyweds.
0: Domani e dopodomani,
1: tomorrow and the following day,
0: due
1: the liturgy commemorates
0: santi,
1: two great
0: Santa Monica,
1: saints, St. Monica
0: e Sant'Agostino,
1: and St. Augustine,
0: uniti in terra da vincoli
1: united on earth by family ties,
0: in cielo dallo
1: and in
0: stesso
1: heaven
0: di gloria.
1: By the same destiny
0: il loro
1: of glory.
0: Esempio
1: may their example inspire in each
0: una
1: one
0: ricerca sincera e appassionata
1: a
0: della
1: sincere
0: verità
1: and passionate search for evangelical truth,
0: con gioia
1: to
0: nella
1: bear witness
0: vita di
1: to it
0: ogni
1: with
0: giorno.
1: Joy in everyday
0: a tutti
1: life,
0: la mia benedizione.
1: And my blessing to all. The Holy Father will now lead us in the Our Father, and then give us his apostolic blessing.